0: Awantwe,
1: oh,
0: zingani nkogo.
1: Yeno.
0: Anto miaye ni nwenyono.
1: Mm-hmm.
0: Uraga gendiye wosogi koni na unge.
1: Mm-hmm.
0: Ayale wanu kubongi goli kunkala.
1: Mm-hmm.
0: Ndui ganyero runda nenyere tenu goli.
1: Mm-hmm.
0: Urane ambuku, pate nozono.
1: Mm-hmm.
0: Nyebe tuanyo garwe.
1: Mm-hmm.
0: Nibete na wo.
1: Mm-hmm.
0: Noga veri wo urakika woge.
1: Oh.
0: Antwe,
1: wo?
0: Zingano lamba.
1: Yeno.
0: Hagendi wora kenda kenda kenda kenda kenda.
1: Mm-hmm.
0: Kawomu yenkala ere mbola nguantu.
1: Mm-hmm.
0: Yedua nanka.
1: Mm-hmm.
0: Ini nyenincha isarende.
1: Mm-hmm.
0: Nibye jene wora. Mbola nguantu ne yowe yowe yowe. Madengo miwami.
1: Hey.
0: Mabangi niye wora mbora idewa.
1: Mm-hmm.
0: Nulela ugendo,
1: mm-hmm.
0: wora sungoke dewa.
1: Mm-hmm.
0: Ndogwera nenge nenge anivi wora ejene nke ironga. Gobele bogini ya yeno,
1: mm-hmm.
0: kei ikebo.
1: Mm-hmm.
0: Because vorane amincha isarende.
1: Mm-hmm.
0: Nyaje no miwera.
1: Mm-hmm.
0: Inongo nyinkei.
1: Mm-hmm.
0: Vinyu vinyu kaweno maubele pugi namye.
1: Mm-hmm.
0: Ah, mama wapo kaze ligamba. Nyeje nane meyonyino. Nyedua na vonu anka.
1: Mm-hmm.
0: Ndo agwera wazongi na agwera mori dudu konongo.
1: Mm-hmm.
0: Chuchugu bibibi. Wore dimbo apundigo.
1: Mm-hmm.
0: Urage kotiza ye ncha isarende kotiza kotiza kotiza.
1: Mm-hmm.
0: Ncha isarende kamemi yene yeni. Uno mwami ngodumi ayeni mewono ibe sunga gawe ugwera ugwere tuwe.
1: Mm-hmm.
0: Urane je je je mamangwe tatangwe nyebele finya gongi ami.